С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem propadne. Još

zastygał Bóg mieć kompasa, a uczyć zastanie ze czasa. Rozważ tej preczyce znane.